A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy play.

Mamy dzisiaj piątek, 4 dzień września i 247 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Rosalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Iwona, Julian, Daniela, Teodor, Iwa, Iwo, Marceli, Bonifacy, Felicyta, Mojżesz, Rajmunda, Imelda, Heliodora, Gwidona, Hermiona, Przemysł i Sergia. Jednym słowem, duża lista solenizantom, którą wypada każdemu z osobna i wszystkim razem złożyć życzenia wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dodatkowo mamy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego i Dzień Orzechów Makadamia. Podobno jedno z drugim może mieć pewien związek, ale to już jest jakby inna bajka. Natomiast ja ze swej strony chciałbym powiedzieć, że tak jesteśmy na pograniczu troszeczkę i wakacji, i początku roku szkolnego. Młodzież szkolna już się uczy, studenci przymierzają się, a ja przypominam, że niedługo kończą się również zapisy, w zasadzie rekrutacja na Politechnikę Krakowską. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to dla tych niecierpliwych podpowiem, że jeszcze dzisiaj o 20.30 inna w studio występowała. Jeżeli to nie jest już termin aktualny, to podpowiem, że w Tauron Arenie jutro od 16 do 21 reggae i jazz w sercu Krakowa, czyli będzie wydarzenie, myślę, że nie kameralne na pewno, ale na pewno medialne bardzo i to akurat licznie występujące. Oczywiście zapraszam. A jakby co do czego, to możecie również zaplanować sobie już wyprawę na poniedziałek na przykład. Bo pamiętajcie o tym, że w poniedziałek po pierwsze możecie w kwadracie Jimmy Woon zobaczyć. A jeżeli chodzi o Klub Studio, to tam Jakob Collier występować będzie. Myślę, że jedno i drugie wydarzenie godne zaproszenia. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że doskonałą rozrywką, doskonałym punktem odniesienia będzie ponowne obejrzenie filmu Auta, animacji z Pixara, w którym Zigzag McQueen ponownie, a w zasadzie cały czas, ściga się po prostu o tytuł najlepszego tłoka. Dodam jeszcze, że jest to prezentacja, która odbywa się w ramach, powiedzmy, programu 20 lat od premiery. Co prawda film swoje lata ma, ale na pewno nie zastarzał się i rozrywka murowana. Film możecie obejrzeć jutro o godzinie 15:15 lub 18:00. Natomiast ci, którzy chcieliby ewentualnie mocniejszych wrażeń, to podpowiem, że Nie patrz w dół 2, czyli ekstremalne sporty na tapecie, będzie do obejrzenia na przykład o godzinie 17:55 i 20:15. Mówię oczywiście o filmach do obejrzenia w multikinie. No i informacje bieżące. W zasadzie to częściowo już zdążyłem podpowiedzieć, że moi drodzy, powoli zbliża się połowa września, to oznacza, że ostatnie terminy podawania wyników naboru na Politechnikę Krakowską się zbliżają, w związku z tym jeżeli jeszcze nie podjęliście decyzji, a macie taką możliwość, to oczywiście zachęcam do złożenia dokumentów, to ostatni gwizdek oczywiście. A jeżeli chodzi o takie sprawy bardziej przyziemne i istotne, to podpowiem, że rusza nabór na jesienną edycję otwartego studium fotografii Politechniki Krakowskiej, a w ramach programu to będzie można troszeczkę udoskonalić swoje umiejętności, pogłębić wiedzę, a przy okazji ewentualnie dowiedzieć się czegoś istotnego, jeżeli chodzi o tych zupełnie początkujących. Skoro już mowa o fotografii, to dodam jeszcze, że zbliża się powoli termin składania prac na 21. edycję konkursu, ogólnopolskiego konkursu fotograficznego z okazji Jana Pawła II. Tegoroczne hasło Droga do Życia, a dodam jeszcze, że nagrody czekają, w związku z tym zapraszam, a pracę należy składać do kotłowni. Macie czas, jeszcze dni kilkadziesiąt oczywiście, w związku z tym powoli można się przymierzyć, czy któreś ze zdjęć, które zrobiliście w czasie wakacji, czy cyklu zdjęć, nie pasują do tematu konkursu i nie mają szansy na uzyskanie tych, jakby nie było, atrakcyjnych nagród finansowych.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko jest do Waszej dyspozycji. A skoro tak, no to jeszcze dorzucę kilka uwag technologicznych. Dzisiaj wieczorem herbatka o godzinie 21, na którą zaprasza Tomasz Kapuściak. A w weekend, moi drodzy, powtórki programu z mijającego tygodnia, a wieczorem o 20 można wysłuchać no, z naszej odkurzonej. To nie są może premiery, ale z drugiej strony są to materiały, które dawno, bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. Natomiast jeszcze jedna informacja o 17, program informacyjny w sobotę oczywiście. Zapraszam do słuchania Radio Nowinki i odwiedzania naszej strony www.nowinki.pl.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

够捏出气。Que viajas depois nas avessantes

Mamy dzisiaj piątek, czwarty dzień września i 247 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Rosalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Iwona, Julian, Daniela, Teodor, Iwa, Iwo, Marceli, Bonifacy, Felicyta, Mojżesz, Rajmunda, Imelda, Heliodora, Gwidona, Hermiona, Przemysł i Sergia. Jednym słowem, duża lista solenizantom, których wypada każdemu z osobna i wszystkim razem złożyć życzenia wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dodatkowo mamy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego i Dzień Orzechów Makadamia. Podobno jedno z drugim może mieć pewien związek, ale to już jest jakby inna bajka. Natomiast ja ze swej strony chciałbym powiedzieć, że tak jesteśmy na pograniczu troszeczkę i wakacji, i początku roku szkolnego. Młodzież szkolna już się uczy, studenci przymierzają się, a ja przypominam, że niedługo kończą się również zapisy, w zasadzie rekrutacja na Politechnikę Krakowską. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to dla tych niecierpliwych podpowiem, że jeszcze dzisiaj o 20.30 inna w studio występowała. Jeżeli to nie jest już termin aktualny, to podpowiem, że w Tauron Arenie jutro od 16 do 21 reggae i jazz w sercu Krakowa, czyli będzie wydarzenie, nie kameralne na pewno, ale na pewno medialne bardzo i to akurat licznie występujące. Oczywiście zapraszam. A jakby co do czego, to możecie również zaplanować sobie już wyprawę na poniedziałek na przykład. Pamiętajcie o tym, że w poniedziałek po pierwsze możecie w kwadracie Jimmy Woon zobaczyć. A jeżeli chodzi o Klub Studio, to tam Jakob Collier występować będzie. Myślę, że jedno i drugie wydarzenie godne zaproszenia. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że doskonałą rozrywką, doskonałym punktem odniesienia będzie ponowne obejrzenie filmu Auta, animacji z Pixara, w którym Zigzag McQueen ponownie, a w zasadzie cały czas, ściga się po prostu o tytuł najlepszego tłoka. Dodam jeszcze, że jest to prezentacja, która odbywa się w ramach, powiedzmy, programu 20 lat od premiery. Co prawda film swoje lata ma, ale na pewno nie zastarzał się i rozrywka murowana. Film możecie obejrzeć jutro o godzinie 15:15 lub 18:00. Natomiast ci, którzy chcieliby ewentualnie mocniejszych wrażeń, to podpowiem, że Nie patrz w dół 2, czyli ekstremalne sporty na tapecie, będzie do obejrzenia na przykład o godzinie 17:55 i 20:15. Mówię oczywiście o filmach do obejrzenia w multikinie. No i informacje bieżące. W zasadzie to częściowo już zdążyłem podpowiedzieć, że moi drodzy, powoli zbliża się połowa września, to oznacza, że ostatnie terminy podawania wyników naboru na Politechnikę Krakowską się zbliżają, w związku z tym jeżeli jeszcze nie podjęliście decyzji, a macie taką możliwość, to oczywiście zachęcam do złożenia dokumentów, to ostatni gwizdek oczywiście. A jeżeli chodzi o takie sprawy bardziej przyziemne i istotne, to podpowiem, że rusza nabór na jesienną edycję otwartego studium fotografii Politechniki Krakowskiej, a w ramach programu będzie można troszeczkę udoskonalić swoje umiejętności, pogłębić wiedzę, a przy okazji ewentualnie dowiedzieć się czegoś istotnego, jeżeli chodzi o tych zupełnie początkujących. Skoro już mowa o fotografii, dodam jeszcze, że zbliża się powoli termin składania prac na 21. edycję konkursu, ogólnopolskiego konkursu fotograficznego z okazji Jana Pawła II. Tegoroczne hasło Droga do Życia. Dodam jeszcze, że nagrody czekają, w związku z tym zapraszam, a pracę należy składać do kotłowni. Macie czas, jeszcze dni kilkadziesiąt oczywiście, w związku z tym powoli można się przymierzyć, czy któreś ze zdjęć, które zrobiliście w czasie wakacji, czy cyklu zdjęć, nie pasują do tematu konkursu i nie mają szansy na uzyskanie tych, jakby nie było, atrakcyjnych nagród finansowych.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co na tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko jest do waszej dyspozycji. A skoro tak, no to jeszcze dorzucę kilka uwag technologicznych. Dzisiaj wieczorem herbatka o godzinie 21, na którą zaprasza Tomasz Kapuściak. A w weekend, moi drodzy, powtórki programu z mijającego tygodnia, a wieczorem o 20 można wysłuchać no, z naszej odkurzonej. To nie są może premiery, ale z drugiej strony są to materiały, które dawno, bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. Natomiast jeszcze jedna informacja o 17, program informacyjny w sobotę oczywiście. Zapraszam do słuchania Radio Nowinki i odwiedzania naszej strony www.nowinki.pl.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Tu Nowinki.

0: Mamy dzisiaj poniedziałek, 29 dzień czerwca i 180 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Piotr, Paweł i Beata, ale także Maria, Emma, Benedykta, Emma, Iweta, Kasiusz i Kasja. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień rybaka obchodzimy m.in. dodatkowo święto wojskowych oddziałów gospodarczych, czyli logistyka ogólnie rzecz ujmując. Dodatkowo dzień ratownika WOPR to akurat bardzo potrzebne przy tych warunkach pogodowych. No a poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tropików. Wydaje mi się, że wszyscy żeśmy świętowali. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, to mam dla was informacje dwie. Po pierwsze, wystartował 31. Summer Jazz Festival w Krakowie oczywiście, który potrwa do końca sierpnia. Natomiast na jutro chciałbym was zaprosić do Tauron Areny, a tam One Republic koncertować będzie. W związku z tym, no, kto jeszcze nie kupił bilety, niech próbuje. Może się uda. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję wam obejrzenie jutro, Dzień Objawienia. Najnowszy film Stevena Spielberga, który no, w bardzo krótki i prosty sposób nawiązuje do bliskich spotkań trzeciego stopnia, które pamiętamy pewnie jak przez mgłę, ja na przykład bardzo dobrze. A film oczywiście mówi o najbliższym kontakcie z obcą cywilizacją i potwierdzeniem faktu, że nie jesteśmy sami. Tak czy siak, film do obejrzenia jutro w Multikinie o godzinie 16.05 lub 19.15 oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące. Nie wiem, czy pamiętacie, ale parę dni temu informowałem o tym, że podpisana została umowa, która ma na celu stworzenie, no powiedzmy, kwantowej doliny w obrębie Krakowa, a wzięły w nim udział zarówno Politechnika, jak UJ, AGH, no i dodatkowo NEWAG. No i w związku z tym niejako startuje cykl szkoleń, cykl wykładów, które mają przybliżyć technikę kwantową oraz zakresy jej stosowania i w jak w jaki sposób to ewentualnie używać i do czego można ewentualnie użyć. A pierwszy z tych wykładów inaugurujący cały cykl odbędzie się już jutro o godzinie 10.30 w kotłowni, na który to oczywiście serdecznie was zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkl, gdzie nadajemy na okrągło całą dobę oczywiście do waszej dyspozycji. Wy wchodzicie na stronę, klikacie przycisk włącz radio, a my gwarantujemy dobrą zabawę, ciekawą tematykę, no i oczywiście rewelacyjną muzykę. To wszystko dla was, a skoro już mowa o szczegółach, to podpowiem, że jutro poranek w Nowinkach tradycyjnie tuż po godzinie 9 wieczorem, ale jutro zapraszam na 21 na Worek Buszu, a dzisiaj już za chwileczkę sportowe nowinki.
1: www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Sportowe Nowinki.
1: Sportowe Nowinki przygotował Jakub Green, a przedstawię je razem wspólnie z Albertem Pusą.
2: Maja Chwalińska przegrała w pierwszej rundzie Wimbledonu z Tajką Mananczają Savankaev 6-2, 5-7, 2-6. Polska tenisistka, która przed kilkoma tygodniami grała w finale French Open, poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej w drugim secie. Przez resztę spotkania Polka zmagała się z urazem, który przeszkadzał jej w płynnej grze. Hubert Hurkacz natomiast pokonał w świetnym stylu 3-0 Norwega Kaspera Ruda. Magdalena Fręch w aktualnie trwającym drugim secie z Anną Kalińską przegrywa 3-1 po zaciętym, ale niestety przegranym pierwszym secie. Swój mecz gra aktualnie również Magdalinet, która w swoim pierwszym secie przegrywa 3-4 z Mirrą Andrijewą. Pierwszą rundę Igi Świątek będzie można oglądać jutro od godziny 14:30, w której przed Polką stanie Amerykanka Taylor Townsend.
1: W 1/16 mundialu jedni z gospodarzy, czyli reprezentacja Kanady, pokonała RPA 1-0 i awansowała do 1/8 finału, w której zmierzy się ze zwycięzcą meczu Holandia-Maroko. Odbędzie się ono o godzinie 3:00, a pozostałe spotkania, które możemy śledzić tego wieczoru oraz tej nocy, to trwający Brazylia-Japonia, gdzie aktualny zaskakujący wynik to 0-1 i Niemcy-Paragwaj, który zacznie się o 22:30. Jeżeli chodzi o Formułę 1, George Russell z Mercedesa odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie. Grand Prix Austrii przyniosło strategiczną rozgrywkę i próbę pogoni drugiego na podium Maxa Verstappena, ale Holender stracił trochę czasu na starciach z Lewisem Hamiltonem. Potem musiał oglądać się jeszcze za siebie, gdzie pędził finalnie zdobywając trzecie miejsce kolejny kierowca Mercedesa, Kimi Antonelli. W ramach sportowych nowinek to jest wszystko, a ja zapraszam razem z Albertem już za moment na audycję GPS.

0: Nowinex.
1: Cotygodniowa dostawa audycji.
2: Ej, Słowik, to nie ta audycja!
3: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień.
4: Nie ta audycja, ale już po raz ostatni. Moi drodzy, GPS The Last Ride. Mamy ostatni przystanek naszej trasy pożegnalnej, a uczestniczą w niej
5: Jakub Green
4: oraz Albert Pusa, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra. Będziemy mieli dzisiaj też pewnego gościa specjalnego, ale on w swoim czasie. No cóż, ostatni raz. Kuba, jak się czujesz?
5: Czuję się tak, że mam nadzieję, że nie splujemy się tak bardzo jak przy tych sportowych nowinkach.
4: Tak, pierwszą ligę będzie można oglądać jutro.
5: Wspaniale.
4: Słuchaj, 95% mojego mózgu poszło na to, żeby poprawnie odczytać nazwisko Tajki, która była rywalką Mai Chwalińskiej, a pozostałe 5% po prostu już nie wystarczyło na całą resztę.
5: Nie dziwi mnie, to sam nie miałem pojęcia jak to czytać, dlatego oddałem ci tenis.
4: No więc właśnie. Jako, że to jest ostatni raz, to wcale nie będziemy zbyt wiele zmieniać, bo już za chwilę o tym, co się będzie działo w Krakowie, a później, no to zobaczymy, trochę o Polsce, trochę o świecie, a zresztą słuchajcie nas.

0: Co tam w Krakowie? A w zasadzie to nie tylko w Krakowie, bo teraz będzie trochę pogodowo łamane na zdrowotnie.
1: O.
0: To, że do nas dotarły wysokie temperatury, powiedzieć tak? To jak nie powiedzieć nic? Myślę, że tu się zgodzisz.
1: No, ja się topię. Mam po prostu taki piekarnik na chacie, że to hit.
0: Gdzieniegdzie nawet powyżej 40 stopni Celsjusza. Chore! No, ale jako, że mamy takie wysokie temperatury,

0: Góry, no to miasto stwierdziło, że jakoś zareagują. I w związku z zaczynającym się latem, i to zaczynającym się z wielką pompą, to trzeba przyznać. W takich lokalizacjach jak na przykład Rynek Główny czy Mały Rynek, ale też Rynek Podgórski i Aleja Róż, będzie można napotkać wodną mgiełkę działającą w godzinach 10-19, więc jeśli akurat będziemy gdzieś tam przechadzać się w okolicy, można z tego skorzystać, aby się troszkę schłodzić. Mało tego, nie jest to jedyne rozwiązanie tego typu, ponieważ Straż Pożarna Krakowska we współpracy z wodociągami miasta Krakowa i Strażą Miejską uruchomiła też
1: armatki kurtyny wodne.
0: O, to by dopiero było efektywne. Ale nie, uruchomiła dodatkowe kurtyny wodne, które działają w godzinach 12-19 i ich lokalizacja to Plac Wielkiej Armii Napoleona, Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego, ulica Grodzka przy skrzyżowaniu Katyńskim i Plac Wolnica. Więc kolejne punkty dla podróżujących, spacerujących bądź cokolwiek, żeby się po prostu troszkę schłodzić.
1: Czy ktoś by mi coś zrobił, gdybym stał w takiej kurtynie ciągle i bez przerwy?
0: Myślę, że ktoś by mógł się przyczepić w pewnym momencie i niekoniecznie ze służby, ale po prostu z ludzi, którzy będą czekali na swoją kolej. Mało tego, właśnie powiedziałem na początku, że zdrowotni, dlatego że pamiętajcie, że w takich porach roku, kiedy temperatura osiąga horrendalne, więc wręcz poziomy, warto się nawadniać, nawet trzeba się nawadniać. Pijcie dużo wody i to też mają ułatwić miejskie pitniki. Tych w mieście będzie rozłożone nieco więcej, dlatego nie będę każdej pojedynczej lokalizacji tutaj wymieniał. Wystarczy, że na mapach Google wpiszemy na przykład pitnik miejski albo wodopój i będą nam się takie pineski wyświetlały. Więc dbajcie o siebie, pijcie wodę, unikajcie ostrego słońca, bo wam się jeszcze stanie jakaś krzywda.
1: No, powiem ci, z tym piciem to czasem może być różnie, bo wiesz, biorąc pod uwagę tę wilgotność, jaka jest, bo te upały to tam pół biedy, nie? To, że mamy 80% wilgotności w powietrzu,
0: nie da się oddychać.
1: To jest po prostu hit, bo ty teraz wyobraź sobie, że pijesz, chcesz to wypocić, wystracić tę wodę, no bo siłą rzeczy trzeba ją gdzieś stracić w jakiejś formie. I próbujesz to odparować.
0: Tak.
1: I nie możesz, bo jest tak wilgotne powietrze i ci jest jeszcze goręcej. Więc, no, więc z jednej strony bardzo, bardzo zdrowym jest, i oczywiście jak najbardziej zachęcam do picia wody, z drugiej jest przekichane, żeby później jakkolwiek odprowadzić ją ze swojego organizmu.
0: Tak, więc no tak jak powiedziałeś, no gdyby nie ta wilgotność, nie byłoby aż tak tragicznie. A teraz September, utworzę Cry For You.

0: się tutaj dzieje?
1: Tak?
0: Co tutaj robicie?
1: Tutaj? Magdo, co? My tego, miał kurde, co? To, tego.
0: No. Na chleb tak zarabiacie?
1: Tak jest, no.
0: Ciężka tu jest praca.
1: Tak jest, tak jest.
2: GPS!

0: No, to jak jesteśmy, był temat letni, no to zostajemy w lecie, no bo teraz taka letnia bardzo destynacja, lecimy do Maroko. Znaczy, w sensie chciałem powiedzieć nad Maroko, nad staw Maroko w Katowicach. A tam się wydarzyło nietypowe zgłoszenie, które postawiło aż na nogi Straż Miejską, no się wyobraź, w tych Katowicach, bo kobieta spacerująca z psem zauważyła na pomoście przy stawie właśnie Maroko na osiedlu Tysiąclecia około...
1: Co to tak nazwę?
0: Nie mam pojęcia. Około 50-centymetrowego krokodyla.
1: 50-centymetrowego.
0: Tak jest.
1: No taki nieduży, ale nadal, co on tam robi?
0: Tak, jak relacjonowała, zwierzę nie tylko przypominało egzotycznego gada, ale również poruszało się, dlatego natychmiast oddaliła się na bezpieczną odległość, zrobiła zdjęcie i zawiadomiła służby. Prawidłowo, bardzo ładnie.
1: Tak, okazało się później, że to był po prostu Sylwester Wardenga, który przebrał psa za krokodyl.
0: Prawie masz rację, bo dyżurny oczywiście potraktował zgłoszenie bardzo poważnie i wysłał mnie na miejsce patrol. Strażnicy ostrożnie zbliżyli się do pomostu, przygotowani na możliwość interwencji wobec niebezpiecznego zwierzęcia. A gdy znaleźli się tuż przy tym drapieżniku, okazało się, że alarm był fałszywy. Domniemany krokodyl był zwykłą zieloną gumową zabawką.
1: Właśnie teraz o tym, kurczę, pomyślałem. No cóż.
0: Ale możesz zapytać... Ale ruszało się, to co?
1: Wiatr.
0: Tak jest, po prostu ruszało się na wietrze, na podmuchach wiatru.
1: Ale zastanawiam się, to jest tak, albo ta kobieta, która to zgłosiła, musiała mieć jakąś poważną wadę wzroku, albo ten krokodyl był na tyle, nie wiem, autentycznie wykonany, i tu mam też na myśli dobór kolorów tej zabawki, że po prostu można było w to uwierzyć. Bo, sorry, nie chce mi się wierzyć, że taka zabawka jest pokolorowana w sposób inny niż jaskrawy.
0: Wysłałem ci link i możesz sobie zobaczyć, bo jest tam foteczka.
1: Już patrzę. Teraz słychać klikanie.
0: Klik, klik, klik.
1: Klik, klik. I rzeczywiście.
0: To wygląda bardzo autentycznie.
1: A że taka dmuchana zabawka...
0: Gumowa.
1: Ja pomyślałem o dmuchanej, wiesz.
0: No właśnie, to nie dmuchana,
1: zabawy
0: tylko gumowa.
1: Na plaży. Okej. Okay. Mm-hmm. No dobra, ale...
0: Ja bardzo chętnie, bardzo zachęcam was, naszych słuchaczy, żeby sobie wygooglować Katowice krokodyl i zobaczyć na własne oczy to zdjęcie, bo no rzeczywiście robi robotę.
1: Krokodyl zauważony w Maroku. Nad Marokiem. Jak nad Marokiem? Latał tamtędy. Przelatywał.
0: Jak Aladyn na dywanie. No, także taka letnia historyjka. Ale z drugiej strony można z niej wyciągnąć bardzo fajne wnioski. Nawet jeżeli nie jesteście pewni, a wydaje wam się, że jest jakieś zagrożenie, dzwońcie, o ile nie jesteście świadomi, że dzwonicie.
1: Tak,
0: bez sensu.
1: A jeśli dzwonicie, bo ktoś was śledzi, to jeśli śledzą was służby, to jak zadzwonicie na 112, to przestaną was śledzić, bo wtedy dostaną cynk, że wiedzcie o tym, że was śledzą, więc przestaną was śledzić.
0: A zastanawiałem się dzisiaj nad takim jednym tematem. Nie będzie go dzisiaj, więc go szybko zdradzę. Bo jakiś typ ukradł łańcuszek od jubilera i stwierdził, że świetnym pomysłem będzie schować się na komendzie.
1: Najciemniej pod latarnią.
0: No, otóż nie tym razem. Złapali go. To nie jest temat, to nie będzie temat dzisiejszy, ale bardzo pasował mi do tej historii, którą przytoczyłeś. No dobrze, to my sobie gramy dalej. Cieszymy się ostatnim GPS-em Egypt Central i White Rabbit. No, przez te upały to ja rzeczywiście już widzę białe króliczki.

0: GPS w Radiu Nowinki.
1: Posłuchaj.
2: A, co?
1: Co?
2: PKP.pl.
1: Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz. Dobra.

0: A teraz trochę o wydarzeniu, które Piotrek Słowik skrócił dosyć treściwie, mówiąc: a, tramwaj urodził. Przenosimy się do Poznania, bo tam tramwaj
1: urodził.
0: No się zepsuł, tak, urodził. To zapytacie, drodzy słuchacze, jak? O co tutaj chodzi? No, być może się domyślacie, być może nawet o tej sytuacji słyszeliście. Chodzi o to, że no, ostatnio to ta poznańska komunikacja miejska była raczej pechowa. I to
1: no, więcej o Poznaniu słychać niż o Wrocławiu.
0: Tak,
1: tam się rzeczy wywrocławiały.
0: Dokładnie, no tam jakieś wykolejenia to było przecież na porządku dziennym, nawet niekoniecznie z wysokimi temperaturami. No tutaj jednak te wysokie temperatury no trochę bardziej dały się we znaki, jeśli chodzi o to, co się dzieje z pojazdami tejże komunikacji, ponieważ po pierwsze, do tramwaju przejdziemy za chwilę. Autobus spłonął.
1: Dobra, jak się to łączy?
0: Po prostu, no to, że komunikacja miejska w Poznaniu miała pecha. Około 7.30 w ogóle, to było w piątek, poznańskie służby otrzymały wtedy zgłoszenie o tym, że autobus płonie przy ulicy Serbskiej. No i cóż, no szybka reakcja, oczywiście pojazd udało się ugasić, ale jaka była dokładnie przyczyna? Tego nie wiemy. Służby są w trakcie wyjaśniania.
1: Aż mi się przypominają z Formuły 1 te komunikaty. I have smoke in my car.
0: Tak, must be the water, co? No właśnie, ale co z tym tramwajem? Konkretnie to tramwaj numer 13, linia numer 13. Na Grunwaldzkiej Tatra, tak? Tatra zgubił, a bo Tatra to jest tramwaj, dobra. Na ulicy Grunwaldzkiej.
1: Już miałem tę czarno-żółtą puszkę w głowie.
0: Zgubił silnik.
1: Okej.
0: Po czym się wykoleił? Po prostu. O to chodziło w porodzie.
1: A, że urodził silnik.
0: Urodził silnik. Więc ciężko by tu faktycznie nazwać to porodem, bo raczej porodem nie nazywa się pozbycie się jednego ze swoich organów.
1: Znaczy, no ja bym to prędzej dekapitacją nazwał.
0: Nawet nie, bo to dekapitacja, no...
1: No zależy, gdzie masz, gdzie twierdzisz, że masz silniczek.
0: Tak, zależy, czy traktujesz silnik jako serce, czy jako mózg. No mózg to raczej chyba jednak nie.
1: No i niektórzy,
0: powiedziałbym raczej, że serce.
1: Znaczy, no niektórzy mówią, że można mieć silniczek też gdzie indziej.
0: Prawda. Prawda, no na przykład jak masz samochód i masz silnik z tyłu, to masz tam silniczek. Dobra.
1: Wow.
0: Moi drodzy, ja was teraz zabiorę na małą przejażdżkę, tak z 20, w zasadzie 21 lat wstecz.
1: Darcie mordy show.
0: Darcie mordy show, czyli to, co wtedy było dosyć modne. Bullet for my Valentine, Hand of Blood.

0: in my head. Znowu tematycznie. Mega się napociłem, żeby ogarnąć ten temat. Szukałem, kopałem.
1: Nie tylko przez temperaturę się napociłem.
0: Nie tylko przez temperaturę, bo dużo nie zrobili, ale jestem w stanie na tym ostatnim wydaniu audycji GPS zadać to pytanie. Co znowu zrobili Włosi?
1: No. Nie wygrali wyścigu, to na pewno.
0: To na pewno, dokładnie, to prawda. Natomiast tak, mieszkaniec włoskiej Vicenzy zaparkował samochód i zostawił uchyloną na około 10 cm szybę, chcąc przewietrzyć wnętrze auta podczas upalnego dnia.
1: Gdzie zaparkował?
0: Generalnie, zaparkował. Po prostu, okay. Tak, po prostu zaparkował. Po powrocie, jak się okazuje, wraca, patrzy, a tu mandat na 42 euro.
1: O, a co, dlaczego?
0: Policjanci uznali, że pozostawienie otwartego okna oznacza niewłaściwe zabezpieczenie pojazdu, ponieważ ułatwia osobom postronnym dostanie się do środka lub próbę kradzieży.
1: A, okej.
0: Tak, no może się wydawać, że kolejny głupi przepis zrobiony przez Włochów, ale biorąc pod uwagę to, jak tam wygląda życie, to trochę mniej to dziwi, jak się człowiek zastanowi, bo podstawą do nałożenia kary był właśnie artykuł 158 włoskiego kodeksu drogowego, który nakłada na kierowców obowiązek podjęcia wszelkich środków ostrożności, aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu pojazdu oraz ograniczyć ryzyko jego kradzieży.
1: Czyli generalnie... To jest bardzo takie... Ten zapis taki bardzo generalny. Co ja właśnie powiedziałem? Słuchaj. Wyjeżdżając z garażu, zwiększasz prawdopodobieństwo kradzieży własnego pojazdu. No i co? Mandacik!
0: Nie, w sensie jakby to jest prawda, bo przepis nie wskazuje wprost, że uchylona szyba jest zabroniona.
1: Ale czy to... Ja się zastanawiam, czy jest dokładnie określone, co... się liczy jako to...
0: Nie.
1: To.
0: Nie, już się tłumaczę. Tak jak mówię, przepis nie wskazuje wprost, że uchylona szyba jest zabroniona, jednak daje funkcjonariuszom możliwość oceny, czy samochód został pozostawiony w sposób wystarczająco bezpieczny.
1: Czyli jeśli funkcjonariusz ma z kimś na pieńku, no to na pewno coś podciągnie. No właśnie, po co wyjeżdżałeś z garażu? Dzięki temu naraziłeś swój pojazd na kradzież. Cyk. 50 euro mandat.
0: To w sensie, wiesz, czy inaczej, tutaj te 40, bo tam jest od 42 nawet chyba 150 euro.
1: O Boże.
0: Tam jest jakiś taki ten, jakiś taki ten taryfikator, jakiś taki właśnie szalony. Natomiast trochę może ma to sens, w sensie, że może nie, wiesz, no za 10 cm uchylonej szyby dostał najniższy możliwy wymiar kary.
1: Zaparkowałeś w niebezpiecznej dzielnicy? O, stary! Stówka. Bez sensu.
0: Tak, ale na przykład zaparkował niebezpiecznie, albo nie wiem, zostawił otwarte drzwi do samochodu.
1: Takimi rzeczami to raczej zajmują się towarzystwa ubezpieczeniowe, wiesz? W sumie, bo jeśli na przykład twój ubezpieczyciel by się dowiedział, że zostawiasz samochód w miejscu, w którym potencjalnie może być narażone na kradzież, jeszcze z uchyloną szybą, co miałoby ułatwić złodziejowi kradzież, to raczej składki by ci wzrosły.
0: Znaczy tak, w sensie u nas w Polsce na zachodzie tak to działa, ale we Włoszech...
1: Jakim zachodzie? Jakim zachodzie?
0: W sensie jeżeli sobie porównasz życie we Włoszech, a życie w Polsce, to my jesteśmy zachodem dla nich.
1: Aż tak?
0: No aż tak. W sensie tam kradzieże samochodów i różnych rzeczy z samochodów są na porządku dziennym. U nas były na porządku dziennym 30 lat temu.
1: Coś w tym może być.
0: Także ja się trochę mniej dziwię. Jest to dość absurdalne, to prawda. Natomiast znając to, jak tam wygląda życie, trochę to mniej mnie dziwi. Możecie dać nam swój komentarz oczywiście na naszych mediach społecznościowych, co wy o tym sądzicie. A teraz kolejna przerwa muzyczna, a zaczynamy ją z Tajnym Tempachem i Erikiem Turnerem. Utwór Written in the Stars.

0: No i nadszedł ten moment, w którym wprowadzamy naszego gościa specjalnego, a jest nim człowiek, który co najmniej z połowę tego naszego GPS-a to z nami poprowadził i przyczynił się do tego, że on w pewnym momencie trwał, a mógł nie trwać. Piotr Wojtaszczyk, witam cię serdecznie.
1: Dobry wieczór. Bardzo mi miło wrócić po pewnej przerwie. Właściwie tak. No i przygotowałem dla was temat, żeby się pożegnać ładnie z GPS-em. Nie będzie to taki typowy GPS-owy format, no bo porozmawiamy sobie troszeczkę o mundialu i o tym, co dzieje się na Mistrzostwach Świata w tym momencie w Ameryce. Szeroko pojętej Ameryce, bo jest to zarówno Kanada...
0: W Ameryce Północnej i tyle. Będziemy się zgadzać.
1: I środkowej, Meksyk jest w środkowej.
0: W sumie racji.
1: Tak jest. Więc tak, porozmawiamy konkretnie o rekordach, które padły na Mistrzostwach Świata. Otóż został pobity rekord frekwencji na trybunach.
0: Już myślałem, że jakiegoś piłkarza pobili, nie słyszałem.
1: No ja jeszcze o tym nie słyszałem, ale w Meksyku wszystko jest oczywiście możliwe. Został pobity rekord frekwencji, prawie 4 miliony 700 widzów na trybunach, co zdeklasowało historyczny wynik z mundialu w USA w 1994 roku, czyli z roku, gdzie Edyta Górniak zajęła drugie miejsce na Eurowizji.
0: Musiał.
1: I Edyta Bartosiewicz wypuściła swój album Sen.
0: Same Edyty.
1: Jednodniowa frekwencja została pobita, bo wyniosła 281 tysięcy kibiców i została zgromadzona 16 czerwca. Liczba zdobytych goli, 215 bramek padło do tej pory w fazie grupowej, no, nie licząc akurat, jeszcze fazy pucharowej.
0: Ten akurat rekord nie dziwi, no bo jest dużo więcej zespołów.
1: Poczekaj, daj mi dokończyć. No i tak, przede wszystkim dlatego, że jest więcej zespołów, bo nie 32, a 48. A także dlatego, że jest po prostu więcej meczów, bo zwiększyła nam się liczba grup i tak dalej, i tak dalej.
2: A Polska gdzie?
1: Ha, Polska? W Europie Zachodniej. Jak to powiedziałeś pięknie wcześniej. Został wyrównany już rekord goli samobójczych, bo 12 bramek takich padło. No i historyczny awans aż 9 reprezentacji z Afryki do fazy pucharowej. No ale nie dziwota, skoro mamy 32 reprezentacje w fazie pucharowej w 1/16. No i tak, Lionel Messi na razie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o trafienia.
0: Tak, czyli... go ciągną ci sędziowie za uszy, że się nie da.
1: No nie, ta 19 trafień prowadzi w klasyfikacji wszechczasów, ale blisko za nim jest oczywiście jeszcze nasz młody i prawdopodobnie kiedyś przebije ten rekord, czyli Mbappé, Mekambe i tak dalej. No i tak... Pojawił się nowy zawodnik najskuteczniejszy w rzutach karnych. Jest to Harry Kane, który ma aż 5 wykorzystanych jedenastek na turniejach.
0: Ciechło podpalił podejście
1: rangi Mistrzostw Świata. No i najmniej skuteczny w historii rzutów karnych. Zgadnijcie, kto jest, bo to jest takie troszeczkę zaskoczenie.
0: Cristiano Ronaldo.
1: Nie.
2: To Robert
1: nie
2: Lewandowski.
1: Oj.
0: Chicago Fire.
1: Lionel Messi.
0: No,
1: aż 3 nietrafione rzuty karne. Wyobraźcie sobie.
0: A i tak jest...
1: 3 nietrafione rzuty karne, w tym jeden obroniony przez... No, może to
2: zgadzać.
1: Wojtka Szczęsnego, tak jest! Tak jest. Polska górą, Polish Mountain.
3: Polska górą.
1: No i co? Jeszcze na koniec mam najdłuższą serię Fair Play. Zgadnijcie, która reprezentacja mogła się wykazać największą jakby jakością, jeśli chodzi o
0: zachowanie. Kto tam wrócił
1: zachowanie
0: po 40 latach?
2: Na pewno nie Francja.
1: Kto jest najbardziej wychowanym, najlepiej wychowanym krajem świata, z największą kulturą osobistą w pracy i tak dalej, i tak dalej. Forza Horizon 6.
2: Japonia!
1: Japonia, tak jest. Japonia.
0: Nie ma to sens. No. Japonia, która wygrywała jeszcze jakoś niedawno, jak patrzyłem z Brazylią. Jaki jest teraz wynik?
1: A mecze teraz są.
2: Stary, oni sprzątają, kibice japońscy sprzątają po sobie miejsca na stadionie.
0: No,
2: to jest niesamowite.
1: Jak wynik meczu?
0: 2-1 Brazylia wygrała. W 96 minucie Martinelli strzelił na 2-1.
1: A o której rozpoczął się mecz?
0: Jakieś 19 chyba.
1: Okej. Dobrze, no to co? Tyle z tego tematu. Ja was żegnam. Bardzo dziękuję wam za poprowadzenie, za wdrożenie mnie do audycji, za to, że byliście przez te Wdrożenie do radia, tak. Tak jak Piotrek mi podpowiada na słuchawce. Więc naprawdę...
0: Której nie masz na uchu, ale...
1: naprawdę wam bardzo dziękuję. No i co? A teraz zostaję znowu sam. Zalia.

0: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie z okolic o tym mówili, myśleli?
1: Ludzie o tym myśleli, to w Polsce tego nie było, jak Pero jest. A za to milicja się nie bierze, ani milicja za to nie uwagi nie wyczała. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji GPS.

0: w edukacji i ogólnie stan. No i cóż by tu powiedzieć, większość respondentów, i to zdecydowana większość respondentów, ma raczej negatywne zdanie na ten temat, w sensie polskiej edukacji, ponieważ 72% respondentów uważa, że szkoła nie przygotowuje uczniów do dorosłego życia.
1: Prawda.
0: Prawda. 80% twierdzi, że absolwentom brakuje umiejętności przydatnych w codziennym życiu. Z kolei 81%, że polityka odgrywa zbyt dużą rolę w edukacji.
1: Polityk, no trochę tak.
0: Tak, historia to jedynie wersja zwycięzców, tak? No generalnie 58% uważa, że polskie szkolnictwo to w ogóle w złym kierunku zmierza. Ajej, łajej. Ciekaw jestem w sumie, jakby wyglądało, jakby wyglądał taki sondaż, takie badanie w kontekście uczelni wyższych.
2: To ja się wtrącę i powiem tylko taką anegdotkę co do wtrącania polityki w szkołę. Na zakończeniu roku w jednej z tomaszowskich szkół, czyli z moich rejonów, został zaproszony starosta. Tylko nie byłby to żaden problem w tym, że starosta został zaproszony, któremu kadencja skończyła się jakiś czas wcześniej. Został odwołany, więc była to zagrywka polityczna po prostu w szkole na zakończeniu roku.
0: Wow!
1: No, to jest rzeczywiście gruba jazda.
0: Imponujące.
1: To trochę tak, jakby prezydenta Michalskiego teraz gdzieś zaprosić.
0: Tak, i przedstawić jako prezydenta. Mm. 55% badanych uważa, że szkoła przykłada zbyt dużą uwagę do ocen. Ja się tutaj też z kolei zgodzę.
1: Znaczy nie, no dobrze, oceniajmy nasze dzieci.
0: Ale zbyt dużą wagę.
1: Ale róbmy to z głową.
0: Tak, tak dokładnie o to chodzi. 68% twierdzi, że ograniczenie ilości prac domowych było błędem.
1: O.
0: To jest ciekawe.
1: Znaczy rodzice o swoich dzieciach pewnie tak powiedzą, bo teraz dzieci mają więcej czasu w domu i zawracają łeb.
0: Trzeba im jakoś czas zorganizować. Ale były też pozytywne akcenty tego wszystkiego, bo 53% badanych chwali wprowadzenie edukacji zdrowotnej.
1: Co drugi.
0: 52,9% ma taki sam stosunek do edukacji obywatelskiej, co swoją drogą brzmi trochę jak taki polityczny...
1: Czym jest edukacja obywatelska?
0: Nie wiem, brzmi jak polityczny przedmiot. 49% uważa, że dobrym pomysłem było zmniejszenie liczby godzin nauczania religii.
1: Czyli co drugi?
0: Nadal, nie?
1: Jakby wciąż co drugi. W sensie, wiesz, 53% przy tej edukacji zdrowotnej to jest dokładnie procent, mam wrażenie, jaki ma aktualna władza, a nie ma ta poprzednia i jakby to się tak będzie płynnie zmieniać, nie? Że jak zmieni się władza, to 53% będzie zadowolone z tego, że edukacja zdrowotna została wycofana.
0: Słuchaj, generalnie wracając do naszych liczb, to 66% Polaków uważa, że nauczyciele powinni zarabiać więcej.
1: 100% powinno uważać, ale...
0: Nie, bo wiesz co, jest taka grupa ludzi, która uważa, że ten pełny etat nauczyciela ograniczający się do 18 godzin tygodniowo to jest wszystko. A oni nie zdają sobie sprawy z tego, że nauczyciele dużą część swojej pracy zabierają do domu.
1: No tak, oczywiście, sprawdzanie tych wszystkich sprawdzianów, kartkówek, wow. Przygotowywanie się do prowadzenia zajęć. Skupa czasu.
0: No właśnie. No, a generalnie to stanowisko nauczyciela jest powszechniejsze wśród osób, które wychowują dzieci, niż wśród osób, które tego nie robią, bo te, które wychowują, to jest 71,8% respondentów. Więc... Tak ma się właśnie stosunek do edukacji w Polsce. Zdania są podzielone, aczkolwiek w takich kluczowych kwestiach raczej negatywne. Balu Brigada w utworze So Cold.

0: No i kolejny mamy temacik, już mój ostatni dzisiaj, i o kolejnych głupich ludziach będziemy rozmawiać.
1: Moje ulubione.
0: Tak jest, w Zgorzelcu. Prokuratora postawiła zarzuty kilku osobom podejrzanym o serię kradzieży o dość, nazwijmy to, nietypowym asortymencie.
1: Cóż to takiego?
0: Otóż, zaczniemy od samego początku historii, bo ona zaczyna się jeszcze w 2023 roku. Na stacji kolejowej w Węglińcu, gdzie zatrzymał się pociąg z ładunkiem wojskowym. Podejrzani mieli wykorzystać moment, gdy konwój był słabiej nadzorowany, zerwać plomby zabezpieczające wagony i dostać się do środka. Z jednego z kontenerów zabrali 4 skrzynie. Szybko jednak wyszło na jaw, że nie do końca wiedzieli, co ukradli. Po otwarciu skrzyń i zorientowaniu się, że w posiadaniu mają 120 pocisków artyleryjskich...
1: O kurczę, grubo!
0: Porzucili je w pobliskim stawie. No. Wow. Natomiast to nie jest jedyny skok, który zrobiła ta grupa, bo równolegle ta sama ekipa miała zajmować się również bardziej przyziemnymi kradzieżami z innych wagonów tego samego typu transportów kolejowych. Łupem padły m.in. 54 urządzenia Thermomix.
1: O nie, co na to te wszystkie gospodyni domowe? O nie, przepraszam, zapomniałem dodać. Z klasy średniej.
0: Ej, weź, moi rodzice mają Thermomixa. Natomiast 54 urządzenia o łącznej wartości blisko 300 tysięcy złotych. W tym przypadku sprawcy mieli działać, wyobraź sobie, bardziej metodycznie, bo znamy te metody. Po kradzieżach zakładali fałszywe plomby, dzięki czemu zniknięcie towaru wychodziło na jaw dopiero po dotarciu pociągów do miejsca docelowego.
1: Właśnie zdałem sobie sprawę z tego, z jaką pogardą, bo zupełnie przypadkiem powiedziałem o tej klasie średniej. Jakbym ja był jakiś nie wiadomo jaki burżuj, no przepraszam bardzo, nie to chciałem.
0: Jakbyś do niej nie należał!
1: No w sumie to chyba nie należy jeszcze.
0: A od kiedy się zaczyna klasa średnia?
1: Nie pamiętam. Zależy, czy Polska, czy Europejska.
0: W sumie. Śledczy ustalili również, że część skradzionych rzeczy trafiła dalej do innych osób, które również usłyszały zarzuty paserstwa. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu, a oskarżonym grożą kary sięgające nawet...
1: 5 lat!
0: Wyprowadziłem cię w pole, bo 10 lat więzienia. Za paserstwo jest dycha.
1: Okej, no to będziemy pamiętać na przyszłość.
0: No, także ci, co kradną Thermomixy, czasem chłopaki sobie stwierdzili, no idziemy kraść z pociągów. Co tam złe, co tam może być, Thermomixy? No to se trafili na pociski artyleryjskie, które...
1: Będziemy kraść z pociągów, tego nikt nie sprawdza.
0: Ale wiesz, bo to jeszcze najzabawniejsze jest to, że to jest... Że to był pociąg, który jechał prawdopodobnie, tak trzeba zakładać, na Ukrainę, tak? Który wiózł pociski artyleryjskie z Niemiec przez Polskę, no, na front.
1: No to jeszcze przy okazji pewien sabotaż mógł lecieć.
0: No nie, jeszcze powinny tam wlecieć za jakieś zarzuty za szpiegostwo na rzecz Rosji.
1: Jeszcze jakby się tym wszystkim sąd wojskowy zajął.
0: Może się zajmie.
1: Łaj, jejku, ale to eskalowało. Ale to eskalowało. Niesamowite.
0: To prawda. A teraz byśmy sobie coś zagrali, tylko nie wiem i nie widzę co. Więc musisz mi powiedzieć, Piotrku Słowiku, co jest następne. A, Panic at the Disco. No dobrze.
1: L.A. Devotee.
0: L.A. Devotee na naszej antenie.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podaję?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Pink Floyd w utworze Time, a czas nam ucieka nieubłaganie, no bo to już będzie ostatnie nasze wejście nie tylko w tym sezonie GPS-a, ale również w GPS-ie jako całości. Moi drodzy, a co będzie tematem kończącym audycję? Pomyślelibyście sobie, może jakieś podsumowanie, może jakieś wspominki. Ha! Nie!
0: Będzie?
2: Zostaje... No dobra, niech będzie. Ale zanim, to jeszcze porozmawiamy sobie o tym, co ciekawego zrobiła firma Commodore. I to nie, nie jest włoska firma, żeby...
0: Commodore!
2: Żeby nie łączyć tutaj dwóch nazw różnych, nie wiem, segmentów, cokolwiek. Commodore Callback 8020. Jest to telefon opracowany przez firmę Commodore. I on jest na tyle unikalny, że w zasadzie to nie jest za bardzo unikalny, co po prostu nawiązuje do technologii w stylu retro. Chodzi tu o to, że jest to po prostu telefon, który uniemożliwia nam korzystanie z mediów społecznościowych.
0: Wow!
2: Jest on ograniczony do podstawowych funkcji telefonu, takich jak oczywiście dzwonienie, wysyłanie wiadomości. Ma wbudowane takie na przykład komunikatory jak WhatsApp, czy możemy na nim słuchać muzyki, oczywiście ma też aparat i w ogóle, ale właśnie nie ma tam tych najbardziej angażujących mediów społecznościowych. Nie zainstalujemy tam Facebooka, nie zainstalujemy tam Instagrama, nie zainstalujemy Xa, TikToka też. Więc to jest odpowiedź, myślę, firmy na to, że młode pokolenie ostatnimi czasy lubi sięgać właśnie do takiej starszej technologii, ograniczając się do tych najprostszych funkcji ze świadomości tego, jak działają one na ludzki mózg, plus do tego po prostu retro technologia im się podoba.
0: No, więc właśnie im Tamagotchi, naprzeciw... to nie będą wiedzieli, co to.
2: Ej, a to było fajne akurat.
0: Dobra.
2: No, tak, zdaniem twórców, poza aplikacjami z tak zwanej czarnej listy, czyli tych, o których mówiliśmy, telefon obsługuje 99% aplikacji Androida, więc mapy, muzyka, jakiś Uber czy Bolt też tam działają, aparat gry, podcasty działają. Nie ma właśnie tych takich najbardziej wpływające na aktywność, nie wiem jak to powiedzieć, mentalną, cokolwiek. No w każdym razie media społecznościowe są niedostępne. I tak, co by tutaj jeszcze dodać o tym, jak ten telefon wygląda, bo dosłownie on swoim designem nawiązuje do takich starych telefonów. Mm-hmm. Jest to dosłownie telefon z klapką.
0: Pamiętam mój ostatni telefon z klapką. Moja babcia miała takie, oczywiście za dzieciaka, no bo wtedy były telefony z klapką. Moja babcia miała taką tendencję, że nie sprawdzała kieszeni, jak coś rzucała do prania. No i nie sprawdziła, że w spodniach jest mój telefon i go wyprała. Tak skończył mój ostatni telefon z klapką. Bardzo go lubiłem, był taki, był biało-niebieski.
2: Ja kiedyś to samo zrobiłem, ale ze słuchawkami, więc nie aż tak źle jak w twoim przypadku. Commodore Callback 8020 będzie kosztował podobno, według serwisu Dexerto, $499.
0: 2000 zł.
2: Dużo, nie? No, słuchaj, to jest tak naprawdę smartfon w nieco innych ciuchach, który ma zablokowane social media.
0: I z klawiaturą.
2: I z klawiaturą, tak. No bo obsługuje wszystko. To jest telefon, który ma po prostu działać tak, jak sobie tego wyobraża współczesny użytkownik, że ma mapy przed sobie, ma jakiegoś Ubera, może sobie muzyki posłuchać, może sparować jakieś słuchawki bezprzewodowe prawdopodobnie. Tylko po prostu mówię, nie ma tych mediów społecznościowych.
0: Okej, okay, tylko to już na przykład zamiast wydawać 2000 zł.
2: No to jest lepiej, jednak sporo.
0: Nie lepiej byłoby, że spróbować poćwiczyć wolną wolę i silną wolę i po prostu usunąć te wszystkie aplikacje ze swojego telefonu i postarać się ich nie instalować z powrotem.
2: I to jest ta trudniejsza opcja, do której zachęcam.
0: Tak, jest zdecydowanie trudniejsza.
2: Bo tak jak mówisz, to
0: bo
2: jest
0: można
2: przy okazji...
0: wydać dwa koła, nie? Ale...
2: Tak, to jest przy okazji ćwiczenie siły woli.
0: Ale można też nie.
2: Można też nie. Można zostać przy tym, co się ma. No, więc z tą myślą was zostawimy. Dbajcie o siebie. Jest bardzo gorąco. Pijcie dużo wody i... No, nie przebywajcie na tym słońcu. Jejku, ile nam minęło czasu przy tych GPS-ach?
0: Powiem ci tak. 3 sezony.
2: I to nie tylko GPS-ach, bo jeszcze przed GPS-em byliśmy z wami w ramach nowinek, przecież.
0: Tak, było tam trochę tego. Natomiast w ramach samego GPS-a 3 sezony. Pierwszy 23 wydania, drugi 40.
2: Wow.
0: Dzisiaj zamykamy się na 39 wydaniu, czyli łącznie 142 wydania audycji GPS.
3: Ja chcę tylko wtrącić, że 39 to najlepsza liczba do kończenia. Adam Małysz kończył karierę, jak miał 39 zwycięstw i tak samo Kamil Stoch.
2: Ile lat ma Robert Kubica?
0: Nie kończ mu kariery jeszcze, chłopie. No, my też kariery pewnie...
2: 41, jeszcze. Dobra, on już przeszedł przez tę granicę.
0: Dobrze.
2: Jemu to nie grozi.
0: My wam naprawdę bardzo pięknie dziękujemy my jako redakcja audycji GPS. Chcieliśmy podziękować całemu Radio Nowinki i całej redakcji Radio Nowinki. Przede wszystkim oczywiście Tomek, Michał, wielkie serce dla was.
2: Tak, Michał w ogóle do nas napisał w trakcie audycji z podziękowaniami za nasz wkład w funkcjonowanie radia. Pozdrawiamy
0: serduszko. Dziękujemy wszystkim, którzy brali tutaj czynny udział, wszystkim gościom, którzy w trakcie dni otwartych uczestniczyli w ramach audycji GPS. Wszystkim naszym dodatkowym prowadzącym, gdzie oczywiście Piotrkowi, którego już dzisiaj słyszeliście, ale również Franek Gebauer, który bodaj 2 czy 3 wydania również poprowadził. Wielkie dzięki, bo bez was by się to pewnie nie udało.
2: Jak najbardziej. No, z mojej strony dodam tylko tyle, że jesteśmy po prostu wdzięczni, że nas słuchaliście. Dziękujemy za te wszystkie wiadomości, czy na naszym live czacie, czy na mediach społecznościowych. Dziękujemy za wsparcie, za pomysły, za piosenki, które też nam podsyłaliście, bo to też nam nieziemsko ułatwiało pracę. Czasami po prostu znaleźć piosenkę to było też wyzwanie.
0: No to co, ostatni raz.
2: Albert Pusa.
0: Jakub Green realizował nas niezastąpiony Słowik Piotr.
2: Gościnnie jeszcze Piotr Wojtaszczyk.
3: Papa.
2: A teraz perfekt, chcemy być sobą, a później, jak zawsze, Szusza będzie w Ilarie, więc zostajcie z nami jeszcze chwilę.
0: Dzięki, na razie, cześć.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Mamy dzisiaj piątek, 4 dzień września i 247 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Rosalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Iwona, Julian, Daniela, Teodor, Iwa, Iwo, Marceli, Bonifacy, Felicyta, Mojżesz, Rajmunda, Imelda, Heliodora, Gwidona, Hermiona, Przemysł i Sergia. Jednym słowem, duża lista solenizantom, którą wypada każdemu z osobna i wszystkim razem złożyć życzenia wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dodatkowo mamy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego i Dzień Orzechów Makadamia. Podobno jedno z drugim może mieć pewien związek, ale to już jest jakby inna bajka. Natomiast ja ze swej strony chciałbym powiedzieć, że tak jesteśmy na pograniczu troszeczkę i wakacji, i początku roku szkolnego. Młodzież szkolna już się uczy, studenci przymierzają się, a ja przypominam, że niedługo kończą się również zapisy, w zasadzie rekrutacja na Politechnikę Krakowską. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to dla tych niecierpliwych podpowiem, że jeszcze dzisiaj o 20.30 inna w studio występowała. Jeżeli to nie jest już termin aktualny, to podpowiem, że w Tauron Arenie jutro od 16 do 21 reggae i jazz w sercu Krakowa, czyli będzie wydarzenie, myślę, że nie kameralne na pewno, ale na pewno medialne bardzo i to akurat licznie występujące. Oczywiście zapraszam. A jakby co do czego, to możecie również zaplanować sobie już wyprawę na poniedziałek na przykład, bo pamiętajcie o tym, że w poniedziałek po pierwsze możecie w kwadracie Jimmy Woon zobaczyć. A jeżeli chodzi o Klub Studio, to tam Jakob Collier występować będzie. Myślę, że jedno i drugie wydarzenie godne zaproszenia. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że doskonałą rozrywką, doskonałym punktem odniesienia będzie ponowne obejrzenie filmu Auta, animacji z Pixara, w którym Zigzag McQueen ponownie, a w zasadzie cały czas, ściga się po prostu o tytuł najlepszego tłoka. Dodam jeszcze, że jest to prezentacja, która odbywa się w ramach, powiedzmy, programu 20 lat od premiery. Co prawda film swoje lata ma, ale na pewno nie zastarzał się i rozrywka murowana. Film możecie obejrzeć jutro o godzinie 15:15 lub 18:00. Natomiast ci, którzy chcieliby ewentualnie mocniejszych wrażeń, to podpowiem, że Nie patrz w dół 2, czyli ekstremalne sporty na tapecie, będzie do obejrzenia na przykład o godzinie 17:55 i 20:15. Mówię oczywiście o filmach do obejrzenia w multikinie. No i informacje bieżące. W zasadzie to częściowo już zdążyłem podpowiedzieć, że moi drodzy, powoli zbliża się połowa września, to oznacza, że ostatnie terminy podawania wyników naboru na Politechnikę Krakowską się zbliżają, w związku z tym jeżeli jeszcze nie podjęliście decyzji, a macie taką możliwość, to oczywiście zachęcam do złożenia dokumentów, to ostatni gwizdek oczywiście. A jeżeli chodzi o takie sprawy bardziej przyziemne i istotne, to podpowiem, że rusza nabór na jesienną edycję otwartego studium fotografii Politechniki Krakowskiej, a w ramach programu będzie można troszeczkę udoskonalić swoje umiejętności, pogłębić wiedzę, a przy okazji ewentualnie dowiedzieć się czegoś istotnego, jeżeli chodzi o tych zupełnie początkujących. Skoro już mowa o fotografii, dodam jeszcze, że zbliża się powoli termin składania prac na 21. edycję konkursu, ogólnopolskiego konkursu fotograficznego z okazji Dnia Jana Pawła II. Tegoroczne hasło Droga do Życia, a dodam jeszcze, że nagrody czekają, w związku z tym zapraszam, a pracę należy składać do kotłowni. Macie czas, jeszcze dni kilkadziesiąt oczywiście, w związku z tym powoli można się przymierzyć, czy któreś ze zdjęć, które zrobiliście w czasie wakacji, czy cyklu zdjęć, nie pasują do tematu konkursu i nie mają szansy na uzyskanie tych, jakby nie było, atrakcyjnych nagród finansowych.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko jest do Waszej dyspozycji. A skoro tak, no to jeszcze dorzucę kilka uwag technologicznych. Dzisiaj wieczorem herbatka o godzinie 21, na którą zaprasza Tomasz Kapuściak. A w weekend, moi drodzy, powtórki programu z mijającego tygodnia, a wieczorem o 20 można wysłuchać no, z naszej odkurzonej. To nie są może premiery, ale z drugiej strony są to materiały, które dawno, bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. Natomiast jeszcze jedna informacja o 17, program informacyjny w sobotę oczywiście. Zapraszam do słuchania Radio Nowinki i odwiedzania naszej strony www.nowinki.pl.

Dobry wieczór. Na antenie Radia Nowinki wita Was Tomasz Kapuśniak, a dzisiaj inżynierskie historie. W sumie to należałoby powiedzieć artystyczne historie wyjątkowo, chociaż trzymamy się linii, która przez ostatnie tygodnie była dosyć często wałkowana z mojej strony, czyli o osiągnięciach starożytnych, chyba tak można powiedzieć, Greków. Nie mówię w tym momencie o okresie greckim klasycznym, ale okresie między drugim a wiekiem przed naszą erą, przełom drugiego, trzeciego wieku przed naszą erą, a pierwszym, drugim wiekiem naszej ery. Chociaż tak jak mówiłem kilkakrotnie, akurat ta druga część jest już dosyć wtórna w stosunku do tego okresu. A dlaczego mówiłem, że artystycznie, że tak to określę? No bo osiągnięcia naukowe to nie tylko osiągnięcia związane z wiedzą matematyczną, wiedzą mechaniczną, wiedzą medyczną czy inną, ale również osiągnięcia związane z kwestiami twórczości artystycznej, ale szerzej o tym za chwilę.

twórczość artystyczna, moi drodzy, jak to poważnie brzmi, nie? Poniekąd wspomniałem o tym, że takie tradycyjnie greckie teatrum, które akurat tak się chyba nam przyjęło, że teatr grecki podstawa jakby edukacji w tym kierunku, poniekąd wspomniałem o tym chyba w jednym z poprzednich programów, że budowano w Aleksandrii starożytnej, budowano budynki teatrów, no i w terenie, na terenach sąsiednich oczywiście, w których zidentyfikowano pomieszczenia, o których nie wiedziano, co to jest. No, jak się okazało, były to pewnego rodzaju tuby rezonansowe, które powodowały, że bez względu na sytuację na widowni, było oczywiście wyraźnie, mocno słychać aktorów, którzy brali udział w przedstawieniach. No ale należy chyba dorzucić jeszcze jedną sprawę. Tutaj mówimy o czymś wizualnym, natomiast nie można pominąć milczeniem również to, że właśnie, w II wieku funkcjonował taki człowiek. Mówiłem o nim jednokrotnie, bo przez praktycznie dużą część życia uważałem, że był to najwyższy poziom wiedzy osiąganym w tamtym okresie, czyli przełom tysiąclecia, czyli okresu przed i po naszej erze, okres przed i po narodzeniu Chrystusa. Natomiast okazało się, że był on akurat osobą raczej wtórną, bo wszystko wskazuje na to, że wiele z propozycji, które przedstawiał, żeby nie powiedzieć duża ich część, bazowała na wiedzy, która została osiągnięta w wiekach wcześniejszych, ściślej akurat na przełomie III-II wieku przed naszą erą, bo wtedy akurat był ten szczytowy punkt rozwoju wiedzy związanej z techniką, ogólnie wiedzy kultywowanej za Ptolemeuszy w Aleksandrii. Dlaczego do tego nawiązuję? Otóż Charon w swoim czasie budował ruchome lalki, że tak to można określić. No, aktualnie nazwalibyśmy to jakieś maszyny człowiekopodobne czy urządzenia, które imitowały część ruchów. Nie to jest tutaj najistotniejsze, no bo że były takie. Oczywiście wiadomo, no, bazując oczywiście na rysunkach Charona, w wiekach średnich skonstruowano podobno maszynę, która grała w szachy, no i okazało się, że było to chyba we Francji w wieku XVII, jeżeli dobrze pamiętam, a chodziło o to, że maszynie, która ponoć była w oparciu o rysunki Charona zrobiona, no mieścił się po prostu ni mniej, ni więcej, tylko genialny karzeł, który, czyli niedużych rozmiarów człowiek, który chował się w maszynie i po prostu prowadził rozgrywki szachowe. Ale nie o tym chciałem mówić, bo właśnie Charon przygotowywał tego typu urządzenia, czego mamy dowód oczywiście w jednej jego prac, które przetrwały, bo to jest akurat istotne. No i właśnie, z kontekstu wynika, że bazował on na wcześniejszych badaniach i co więcej, była mowa o dwóch rodzajach urządzeń, czyli stricte urządzenia, które były ruchome, czyli chodziło o właśnie te postacie różnego typu, które wykonywały jakieś powtarzalne ruchy. No ale właśnie, wynika z tego, że były tam również drugiego typu urządzenia, które bardziej przejrzyście generowały ruch. No i tutaj właśnie zostaje kwestia względna, bo wyobraźcie sobie, że z jakiegoś powodu jest tam mowa cały czas o drzwiczkach, które muszą się bardzo szybko zamykać. No, w przypadku ruchomych obiektów, jeżeli nie jest to jakaś, no nie wiem, prezydikatorstwo, czyli w tym momencie jakaś próba robienia sztuczek pseudomagicznych, no to w zasadzie nie nasuwa się żadne rozwiązanie, do czego do takich ruchomych urządzeń byłoby potrzebne właśnie te szybko zamykające się drzwi. Tak, do momentu, kiedy nie zaczniemy się zastanawiać nad inną kwestią. No, w końcu ruchomy element to nie musi być figura, to może być ruchomy obraz, czyli film, moi drodzy. A i na czym polega praca projektora czy kamery filmowej? No właśnie, łapanie iluś tam kadrów, które są usytuowane po kolei i co więcej, albo nagranie takich kadrów, albo po prostu

postać w jednej postaci, drugiej, no i szybko przesuwając mamy wrażenie, że ona przykłóca i się prostowuje. Właśnie, być może mówiliśmy tutaj de facto o jakiejś formie projektorów. Jednym słowem może się okazać, że sama idea filmu jako takiego bynajmniej nie narodziła się wśród braci Lumière, ale znacznie, znacznie wcześniej.

W sumie o możliwościach filmu, to powstania już jakiejś formy projektorów, zdążyłem chyba powiedzieć w jednym z wcześniejszych programów, ale tutaj rozwinąłem tą myśl, no ale oczywiście w okresie tym mieliśmy okazję zapoznać się również z innymi przejawami sztuki. Nie mówię tutaj o literaturze oczywiście, no bo przecież istota języka greckiego jako takiego, czy podręczników do języka greckiego, to jest w sumie też zbliżony okres do tego, o którym mówimy. Ale nie o literaturze oczywiście mówimy, bo te najsławniejsze dzieła to dotyczą okresu znacznie wcześniej. Dość powiedzieć Iliada, Odyseja, no to przecież wieki znacznie wcześniejsze, a nie ptolemejska Aleksandria. Natomiast nie można zapomnieć o malowaniu, obrazach. No bo wyobraźcie sobie takie proste zestawienie. Jeżeli znajdziecie jakieś malowidła, freski, które powstały w Europie

zachodniej, w późnych wiekach średnich, czyli powiedzmy tam VI, X wiek naszej ery, no zwłaszcza mówię o tym VIII, X, XI, XII wieku, to zwróćcie uwagę, że te wszelkie rysunki mają no, pewne felery. No, jest to w tym momencie coś, co bardziej przypomina w naszym rozumieniu, że tak powiem, ćwiczenia osób, które dopiero uczą się malować, niż ewentualnie zabawy dzieci, niż pracę pełnoprawnych artystów. W naszym rozumieniu oczywiście, a przecież mowa o arcydziełach tamtego okresu, które prezentowały wydarzenia biblijne, które prezentowały wydarzenia historyczne i parę innych. No ale w tym zestawieniu cofnijmy się może jeszcze nie do Grecji, ale trochę bliżej dalej, do rzymskich Pompejów. Tam akurat odnoszę to dlatego, że malowidła jako takie no, w Rzymie przetrwały w trochę bardziej ograniczonej formie, ale tam odkopano akurat ściany, na których znajdowały się freski, ba, reklamy nawet malowane. No, nie będę wspominał, że akurat chodzi tutaj w jakimś stopniu o reklamy usług seksualnych również, ale no, były to również reklamy, były również graffiti. Ale to oczywiście w kategoriach tej sztuki jak najbardziej się nie mieści. Natomiast porównując zachowane freski na ścianach czy malowidła, które tam w Pompejach zostały odkopane po 2000, bez mała 2000 lat, zestawcie to z obrazami pochodzącymi z okresu od 1000 lat późniejszymi. To naprawdę są no, kolosalne różnice, no bo tam możemy mówić o aspektach artystycznych, tutaj tylko o jakiejś formie przekazu. Dość powiedzieć, że przecież wszyscy wiemy, że zasady perspektywy, zasady malowania proporcjonalnego, badania ciała i tak dalej, to jest zasługa oświecenia. To wtedy zaczęto się zastanawiać nad ujęciem obrazów, które no, w jakim stopniu odnosiłyby się do rzeczywistości, zachowywały tą głębię. No ale właśnie, głębię. Czyli chodzi o tę iluzję trójwymiarowości. Coś, co powoduje, że patrząc na to, widzimy nie coś, co odnosi się, no, nazwijmy to mapę na papierze, ale coś, co nam przywodzi jakąś formę rzeczywistości. No i właśnie, okazuje się, że nawet szukając zapisków, które są związane z tamtym okresem, wczesno, czy późno greckim, jakbyśmy woleli, ale przedcesarskim, to też trzeba zaznaczyć, znajdziemy adnotację o tym, że tworzono wówczas naprawdę piękne dzieła malarskie, podkreślam malarskie. Nie chodzi bynajmniej również tylko i o freski, ale również innego typu rysunki. Co więcej, one odzwierciedlały rzeczywistość i to trójwymiarową. Dość powiedzieć, że było przynajmniej dwóch, trzech z imienia wymienianych artystów, którzy podobno bez większych problemów tworzyli obrazy mające tą głębię, trójwymiarowość. Znaczy, nie powinno zdziwić, że poniekąd, nawet odnosząc do Michała Anioła chociażby, czy paru innych twórców okresu oświecenia, były to częściowo prace związane z wyznaniami wyznaniowe, związane religijne, byśmy chyba powiedzieli, bo wspomina się tam na przykład, że jeden z nich namalował piękny obraz, a w zasadzie fresk, na którym mamy Zeusa Gromowładnego, który puszcza gromy i co więcej, te błyskawice sprawiają wrażenie, jakby były przestrzenne, rozchodziły się. I to dotyczy przynajmniej dwóch, trzech artystów, którzy tego typu prace stworzyli. Co więcej, no, jest mowa również o tym, że bynajmniej pomysł portretu, wbrew pozorom, to nie jest wymus malarzy flamandzkich, czy realizujących zapotrzebowanie kupców, bogatych kupców flamandzkich, to trzeba zaznaczyć, ale jak się okazuje, również tego typu usługi były świadczone w tej ptolemejskiej Aleksandrii. To też należałoby chyba mocno tutaj uwypuklić i zaznaczyć. Co więcej, nie były to oczywiście jedyne prace, no bo podobno zachowały się również obrazy prezentujące niedostępne również wtedy.
cuda świata wschodu, czyli w tym momencie ogrody Semiramidy, czy inne rzeczy, które no, co prawda już wtedy nie istniały, ale nie zmienia to faktu, że były osoby, które miały szansę przeczytać opisy tych światów. Niestety, zarówno te opisy, jak i same prace nie dotrwały do naszych czasów. Nie zmienia to faktu, że mamy tutaj naprawdę sporo do przemyślenia.

No i jeżeli już mówiliśmy o malarstwie, no to nie można również zapomnieć o rzeźbie, moi drodzy. Wbrew pozorom, najprościej odnosząc się do tego, co osiągali ci greccy twórcy, rzeźbiarze, no to już mowa nie tylko o Figiaszu, który oczywiście w pierwszej kolejności nam się rzuca, czy jego osiągnięcia, ale jeżeli z tych zachowanych dóbr byśmy się przenieśli, no to prosta sprawa, Muzea Watykańskie, moi drodzy, i pozostałości po Rzymie. Rzymie, który no może z tym tworzeniem arcydzieł i tak dalej, to był tak troszeczkę na bakier, jak się okazuje, chociaż tamte dzieła powstawały, ale w większości były one akurat wytworami twórców pochodzących z bardziej wschodnich rejonów Morza Śródziemnego, to też trzeba zaznaczyć. Niektórzy, nazwijmy to w ramach kontraktów, inni byli po prostu niewolnikami, którzy zostali ściągnięci jako tacy do realizacji pewnych zadań twórczych. Tam oczywiście tych posągów, cesarzy, bogów i tak dalej zachowało się oczywiście cała masa. No i jest to oczywiście w jakimś stopniu pokłosie właśnie tamtego miejsca, tamtego czasu, no bo co róż odnajdujemy na przykład na drodze między Rzymem a Wyspami Greckimi, czy Egiptem, czy ewentualnie Palestyną, wraki statków, na których poza dobrami doczesnymi, czyli amforami, w których przewożono różnego typu produkty spożywcze, trafiamy również na różnorakie artefakty no, związane z twórczością, właśnie głównie rzeźbą, no bo wiadomo, kwestie obrazów, malunków są bardziej ulotne, no, poza oczywiście jakąś formą ceramiki, gdzie te malunki również były tworzone, a takie też się znajdują, to jednak właśnie te rzeźby przetrwały w większym stopniu do naszych czasów i możemy je podziwiać. Dość podziwić, że bynajmniej pietyzm, osiągnięcia tutaj łapią się, że tak powiem, pod jeden z cudów, znaczy w zasadzie pod tą pojęciem łapie się jeden z cudów świata starożytnego, którego już oczywiście nie ma. Pamiętajmy, z tych 7 cudów świata starożytnego aktualnie możemy obejrzeć w zasadzie tylko piramidy egipskie, no, które powstały znacznie, znacznie wcześniej, no i znacznie, znacznie dłużej zostały. Ale jednym z tych cudów był posąg Zeusa. Posąg Zeusa albo Posejdona. Posąg na Rodos, czyli kolos rodyjski, moi drodzy. Posąg, który wykonany był naprawdę na wielką skalę. Dość powiedzieć, że wedle zachowanych opisów chodziło o to, że wpływając do portu na Rodos, skądinąd akurat ogarniętego w tej chwili wyspa ogarnięta pożarami, wpływając do tego portu, na główkach falochronu oparte były stopy Boga, i przepływało się, wpływając do tego portu, pod nim. Natomiast sam kolos, no była to ogromna rzeźba, no nie do końca również rzeźba, no bo była to postać, która częściowo bazowała na odlanych płytach z brązu, częściowo również posadowienie marmurowe i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem było to przejaw artystycznego odlewnictwa. Chociażby drugi przykład to odnaleziona na terenie Rzymu ta słynna szyszka, którą w Muzeum Watykańskim możecie obejrzeć. Wielki brązowy odlew, moi drodzy, czy konie z brązu, które również zostały odnalezione na terenie rzymskich wykopalisk. W każdym razie mówimy tutaj o odlewach jeszcze większych, w których odlewano wielkie połacie, które później, panele, które później nakładano na tego, na tą, ten posąg, tą rzeźbę, i w ten sposób oczywiście był wielki, wielki, wielki powód do chwały i dumy mieszkańców Rodos. Jednym słowem, takich osiągnięć można by było mnożyć dużo. Niestety, tak jak w każdym innym przypadku, opisy zostały no, dosyć enigmatyczne, a co do samych dzieł, no to tak jak wspomniałem, o rzeźbach możemy troszeczkę podyskutować. O obrazach niestety już nie za bardzo, natomiast jeżeli chodzi o takie inne artystyczne, że tak powiem, osiągnięcia,
No cóż, też możemy bazować tylko na opisach.

Sztuka sztuką i sztuką jest poprawnie zakończyć. Tak jak powiedziałem, niestety w tym zakresie możemy wielu rzeczy się domyślać, możemy interpretować na różne sposoby zachowane przekazy, treści. Co więcej, często są to treści, które są w jakimś stopniu nawet nie bezpośrednimi odnośnikami do wydarzeń, tylko jakąś formą odniesienia się do opisów, które zawarte były gdzieś indziej, a które też oczywiście były zjawiskiem wtórnym. Jednym słowem, są to akurat źródła dosyć niepewne, niestabilne, ale równocześnie dające nam wiele, wiele do myślenia. Powtórzę jeszcze raz, bardzo niewiele wiemy o tym, co naprawdę osiągnęli Grecy, ptolemejscy Grecy, mieszkający w Aleksandrii i innych miastach Morza Śródziemnego, zaczynając od wybrzeży Hiszpanii, Francji, Sycylii, o, przypominam Archimedes, Syrakuzy, to są wyspy, to jest na Sycylii, moi drodzy, jak i również innych wyspach greckich. Jednym słowem, jest tego naprawdę dużo, natomiast równocześnie bardzo niewiele na ten temat możemy sobie poopowiadać. No, może jeszcze kiedyś wrócimy do kwestii kartografii. Nie jest to może dziedzina sztuki, ale z drugiej strony z malowaniem ma oczywiście sporo wspólnego. Ale to może kiedyś. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam. Tomasz Kapuśniak. Do usłyszenia. Cześć.

0: Radio Nowinki, Eastwest Rockers, Eastwest FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastwest Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widział

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo, wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen, wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy plan.

ale panie pośle, no w ładnym garniturku występujesz w telewizji, a ja siedzę tu na murku, obok mnie butelek 7, zaraz pójdą na wymianę, a ty mi tu, że szykujesz jakieś zajebiste zmiany.